0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Nara mocha naskrani ho maputo hui wale hapari chon lapo ne ho hui wale chichwa parche lapo chikina ko ukator ne ho de zoro hi ni minutu saba wakati wa Mosambiki nicho nivira nivira kemita kwe chino tonye rokala choma sintano oma tikelio ompira mo studio cho radi Mosambiki ni mkura ni ho la vireke santu za gustu.